Manouche, ensemble de jazz gitano. Josko Stefan y Stokelo Rosenberg, blues for Stokelo.